abantu bagenda kuzika bagenda ne batera olwali ati wajja kuikayo hakuzika kuli basoka betegeka nkokubaracura. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah.

agamba tamwana mwisiki bamwita Jennifer. Jennifer Akiki mwana ona ruga side za Yorodani rugashali agambira li Saudi Arabia akuhuliriza kurungi mno. Jennifer Akiki agambire ali Saudi. She's streaming live akuliriza keke.

0: Hello.
1: Hello, hello.
0: Leta vibe, leta vibe, leta vibe.
1: Ati kampe kabantu bani. Ikoma cyari kikora. Aba sakabwoya. Nime shimi kavuga. Ibyo bicho munembe. Naude kiyanje tu. Frank Sakaru yo. Yabiranu Yohana. Natekaho mujimi uwa kabamba beta lindaga kuraba hasi kokaho kuraba yakugurira hati atkwa nasu akatere dabari nanga ari kwijara baba kali nasu dango.

business zoo zija kutinta kandi no maso jegenda olagayo olabayo so abasajja bakuru bangambira bola kuna kolala ondo no ono kyoma kya Yesu kuagara na Muhammadi bona bakompereza bo message hano atanazio vya mukama bagambire ngwa omusajja mukuru ogwo musajja mukuru ogwo Haji Anko Baguma Ali omutwera kazina ako Benezeri kazina ako kateraniza abantu bona kakugamba nti jemvudi tahabaira hangu turugire hara muno amu bantu itwena amu banywani amu mekago haja tikadija nkura mkiza moti wevale kuwaka meseji nkaroziri hakioma kia itu oroho tulirize hakichikali inti nkaroziri hakioma oroho kwa meseji nkatunga wevale kuwa oroho mbabazi mabali nkaroziri hakioma oroho so mesakati Valeria nkubo ino oroho leka kutina mnyuano wange nkukengere muhereza musavi aho kia magana nkaroziri oroho baitu wakazi nako kambie tukahereze Haji Anko Baguma Ali kabende kakusemeza kande kakuja kwande kamalirizo mtekani zaitu ekiro kia hati programu wa ili ya sando kwa hisa mune nkurakurana tukonza kutusimo muhuliza waitu wabaira aro hatulirize programu Facts and Sense jakubane garuka ho mbuira butali buingi muno nkurora abitege kajera di na Vaito balemba kwetorora engineer Jazz bakuyunga hano na hali kurante bulikimu kiona kyasobora kweka kurungi na musajja MC Bahati na wonko mororo maiso ganga na yetorora kurante twatekaniza muguru stinka Vincent Atenyi na honorable Edward Bebwa onda mukize na Sunday Kirizi Mohoza Hoitahiro na banywana bange obamanyire bono bansunira itama nimba gondeze sande nonge yomubire ne sagama ya mukama wetu Yesu Kristu itwena na bitu atuli biongere kutwa kutunywanisa nko kumusinyaga mbire genti kali kasoria ko kuikiriza kwa itu itwena na mbere tuli omukuikiriza kuturumu so akazi nako anko na family Haji